0: Vakorinde vekutanga 15 verse 26. Muwengi wekupedzisira uchaparadzwa ndirwo rufu.
1: The best internet radio station.
2: Zimnet Radio.